marki, leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: się trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

showing some worrying signs. Spores have infiltrated the

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.

Puszczę na to dziwo, choć na liście jest to wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd,

still prove.

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: Wagner.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Zaki Fajki, ja na bok schowany, ręce w kieszeni, paki, Zaki Fajki.

thanks to Pro. Thanks to

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Danny, fuck you.

episode.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteniczna tyśnika, kalisteniczna tyśnika, kalisteniczna.

0: Dobrze. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję Postscriptum Radioaktywnym. 2 minuty po godzinie 21 na radiowym zegarze, więc najwyższy czas zaczynać. Tydzień temu audycji nie było, ale był półfinał mundialu, więc okazja, która się raz na 4 lata zdarza. Więc audycji nie było. Dzisiaj wracam z nowym materiałem i akurat dobrze się też złożyło, bo była premiera w międzyczasie. I dzisiaj będą powroty, duże i małe, sporo zespołów, które tutaj bywało, ale często długo nie było ich słychać. Długo z nowym materiałem, bo dziś główny aktor będzie po 10 latach wracał do wersji studyjnej, więc sobie posłuchamy nowego dzieła. Co to za zespół? Będzie można przeczytać za moment na fanpage audycji Postscriptum na Facebooku i tam więcej szczegółów dotyczących tego, co przed 22 będzie można dzisiaj usłyszeć. A zaczniemy sobie od, tak na przełamanie trochę, od zespołu, który już tu w tym roku był i też zaliczył spektakularny powrót po latach kilkunastu z nowym materiałem. Mowa oczywiście o Kun, na francuskim zespole postrockowym. No i dzisiaj z nowego albumu wybrałem, tak na dzień dobry, kawałek White Angels.

Za nami otwierając audycję utwór White Angels od francuskiego postrokowego zespołu Kwon, który powrócił też po bardzo długim oczekiwaniu, wydając w tym roku, a właściwie to w zeszłym, album Odyssey. Już tak trochę mi ten czas przeleciał. No i to po 16 latach, wtedy Sandy Lavalard i spółka Nowy Materiał wydali. Bardzo ciekawy krążek zresztą, a Odyseja to też trochę w nawiązaniu do tego, że Odyseja do kin wchodzi, jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, ale i soundtracku przesłuchać Ludwiga Göranssona, ale jak to nastąpi, to pewnie w audycji też taki motyw się pojawi. Więc od Odysei zaczynamy i dzisiaj taką Odyseję, główną podróż, będzie nam przez te najbliższe kilkadziesiąt minut dawał Blunek, który wydał album Moonlighting 10 lipca, czyli półtora tygodnia temu. I po 10 latach od premiery The Outpost, nowy materiał od Brytyjczyków z Bristolu. Oczywiście atmosferyczny postrok, więc Kwon na początek nieprzypadkowo. Na dzisiaj trzy utwory z tego nowego albumu wybrałem i zaczniemy sobie od Mouth of the Snake.

Tak zaczyna się Moonlighting, najnowsze dzieło Duncana Atwooda i spółki, czyli Blunek. Sporo było, znaczy sporo się wydarzyło w międzyczasie, bo tak jak powiedziałem, Outpost w listopadzie 2016 roku, czyli prawie 10 lat temu. Później jeszcze była wersja Reconstructed w następnym roku, czyli tak naprawdę wersje zremiksowane niektórych utworów, no ale formalnie to są przeróbki, nie nowy materiał. No i Blunek zamilkł na prawie dekadę. 10 lat trwało nagrywanie tego albumu w chaosie, w chorobach, w takim uporze. No i jak sam Duncan Atwood pisze, że cały ten krążek przenosi słuchacza z ciemności w światło, że są oczywiście wokale bardzo emocjonalne jego. Jest dużo więcej elektroniki niż na poprzednich albumach. No, może na The Outpost była podobna ilość, ale faktycznie są takie utwory, które aż trącą mocnym wykorzystaniem syntezatorów i innych pochodnych instrumentów. Akurat w Blunku to zawsze było całkiem często wykorzystywane narzędzie, choć pianino mi się wydaje, że budowało zawsze trochę więcej klimatu. W każdym razie nowy materiał, nowe kawałki, nie ma tego dużo tak naprawdę, 44 minuty, 8 utworów udało się zmieścić, dziś trzech sobie posłuchamy, przede wszystkim z pierwszej części albumu, bo tam jest kilka takich naprawdę bardzo, bardzo interesujących utworów. Mount of the Snake uderza z takiego wysokiego C, tak wibrująco, gęsto, hipnotyzująco, ale nie ciężko. Powiedziałbym, że tak właśnie bardzo elektronicznie. Następny jest Fragments, to był jeden z singli promujących ten krążek. No i cóż, słuchamy.

Fragments, taki bardziej liryczny utwór, spokojniejszy w pierwszej części, ale też ma swoje przyspieszenia. Bardzo, bardzo interesujący kawałek. Jeden z najładniejszych w ogóle na nowym dziele Duncana Atwooda i spółki. Zresztą cała płyta, jeżeli chodzi o kompozytorstwo i autorstwo tekstów, to dzieło Duncana Atwooda i Richarda Sadlera. Sporo się też trochę zmieniło, znaczy sporo się zmieniło w składzie Blueneka, trochę osób wypadało w międzyczasie. Ta przerwa była długa, więc wiele się zmieniło, ale styl pozostał. Styl, który gdzieś poza postrokiem też się kręci, właśnie inkorporując elementy elektroniki, nawet muzyki klasycznej, synth-popowej, shoegazingowej, no i też takiej bardzo introspektywnej w formie lirycznej, bo Blueneck zawsze stał na wokalach w pewien sposób wycofanych, ale jednak podnoszących tą emocjonalną skalę, przenoszących te utwory nie tylko z takich bardzo uduchowionych, ale nadal w formie wyobrażenia, bo nie wiemy, o czym śpiewają. Tutaj jakby jest jasno, o czym, bo te słowa się pojawiają i one jakby też niosą swój przekaz i swoją moc utworom dodają. Także Fragments, taka ballada trochę. Później jest Return to Cadiz, dzisiaj się nie pojawi. I czwarty utwór to też jeden z moich faworytów, Goliath. Trochę bardziej intensywny, szczególnie w drugiej części.

interesujący. Drugi singiel zresztą promujący ten album. Pierwszym był Fragments, drugi to właśnie Goliat. Bardzo energetyczny, taki uderzający utwór. Świeżym spojrzeniu, całkiem innym od tego, co narobili Anglicy te kilkanaście lat temu. Zresztą trochę nawet się tuż przed premierą z tego naigrywali w pewien sposób na swoim fanpage'u, bo przesłuchanie płyty przed oficjalną premierą było możliwe na Bandcampie kilka dni przed oficjalnym wydaniem. No i tak napisali, że wprawdzie nie brzmi to jak, nie każdy utwór brzmi tak jak Lilitu z The Fallen Host z 2009 roku, no ale cóż, no tak miało to po prostu wyglądać. Pasja do tworzenia muzyki pozostała, uważa Duncan, że to najbardziej szczery i emocjonalny krążek w całej dyskografii Blunaka. Czy tak jest? To ja jednak chyba zostanę przy tym, że te pierwsze dwa wydawnictwa, pierwsze trzy, to jest emocjonalny Armagedon. Tu jest po prostu inaczej. Inaczej są rozłożone akcenty, są nowe elementy, czy też rozwinięte są te, które były eksplorowane na tych poprzednich krążkach z lat nastych, czyli z poprzedniej dekady. No więc jest inaczej niż jeszcze te 15 lat temu, ale czy gorzej? Nie powiedziałbym. Naprawdę nieźle wchodzi ten album. Można się w niego nieźle wsłuchać. Szkoda, że tak krótko. Nie ma też bardzo bardzo długich kompozycji. Właśnie te 7 minut to jest taki początek, znaczy koniec właściwie, nie ma takich bardzo rozbudowanych. Są też krótsze kawałki, więc nie ma tego może dużo, ale po 10 latach trzeba doceniać to, co jest, bo droga była wyboista, więc trzeba było zaczynać, zaczęła się pandemia, później powrót, choroba w rodzinie, później wylew, no i później jeszcze parę innych historii, więc trzeba było miksować ten album 3 razy. Efekt słyszymy, brzmi bardzo nieźle, z głębokim basem. To może akurat w Goliacie nie było tak donośne, ale w dwóch poprzednich utworach, jak ktoś podkręcił sobie gałkę, to drum mógł drżeć w posadach. Blunek za nami, będziemy wracać do tego albumu, a teraz kolejny powrót, no nie może z nowym materiałem, ale powrót do Postscriptum z rewelacyjnym utworem In Celebration of Life i No Sound, czyli Giancarlo Herrera.

eksportowy przedstawiciel włoskiej artystycznej, progresywnej sceny rockowej, czyli No Sound, dzisiaj z utworem Celebration of Life, ballada z albumu Scintilla z 2016 roku, a Giancarlo wraca do Postscriptum po prawie 2 latach, bo wtedy ostatni raz tą melancholię w głosie Giancarlo można było w audycji we wtorkowy wieczór w Radioaktywnym usłyszeć. Piękny utwór, bardzo prosty, jeżeli chodzi o lirykę, też uderzający w przekazie. Wystarczy się wsłuchać w to, co śpiewa Giancarlo. You just don't see the abundance of love I have inside in celebration of life. To przewrotne jest, bo tekst akurat tutaj bardzo pozytywny w pewien sposób w przekazie. Celebracja życia wewnętrzna, dużo wewnętrznej miłości do życia. Wymowa jakby całego tego utworu, tej ballady, jakby bardzo melancholijna i nostalgiczna. Więc czasem właśnie Giancarlo tak robi, że śpiewa tak naprawdę o poważnych rzeczach w formie, która wydawałaby się niezwykle przybijająca. Czasem te liryki jednak wskazują na coś innego, na rzeczy, które bynajmniej nie wiążą się ze stratą, choć też czasem z tęsknotą, ale też właśnie z celebracją życia. I o tym jest ten utwór, przepiękny utwór, przepiękna ballada od No Sound. A teraz The Abyss Inside Us, utwór Whale Song. Faktycznie jakby tytuł nieprzypadkowy, bo zaczyna się od śpiewu wieloryba.

koniec brudne, introspektywne, atmosferyczne smyczki. The Abyss Inside Us, Whale Song. Zaczyna się trochę od dźwięków przypominających właśnie śpiew wieloryby, a kończy się w takim neoklasycznym wydaniu. To propozycja z Grecji, zatem konkretnie projekt jednoosobowy Nikosa Togaridisa. No i akurat dzisiaj wybrałem coś starszego, pomimo tego, że w zeszłym roku ukazał się album Blossoms in Etun. To wybrałem sprzed 10 lat ponad, a nie, przepraszam, Aerialis się ukazał w pandemii w 2020 roku w studiu w Atenach. Nagrane 7 utworów, takich raczej dłuższych, instrumentalnych kompozycji, gdzieś tak na pograniczu postroka i muzyki klasycznej właśnie. Bardzo, bardzo atmosferyczne granie. A teraz No Clear Minds i tak bardziej balladowo bym powiedział Saint John.

No Clear Mind, Youth for Saint John. Tak zaczyna się niepozornie, a później jest bardziej intensywnie, bez słów wprawdzie, ale też dużo emocji niesie. No to też zespół z Grecji, muzyczne trio założone w 2006 roku w Chani przez multi-instrumentalistów. No i tak sobie wydają, wydawali właściwie, wydają albumy w minionej dekadzie przede wszystkim, i akurat utwór St. John z McKenna, czyli z płyty sprzed 10 lat, ostatni długograj od tego zespołu, gdzieś tak na pograniczu postroka i muzyki artystycznej, rockowej się obracającego. Those Who Ride With Giants to też powrót po dłuższym czasie do audycji The Relic jeszcze dziś.

dziś bardzo międzynarodowo, bo Those Who Write With Giants to projekt australijski od kompozytora multiinstrumentalisty MJ Callahana. No i dzisiaj kończy nam z utworem The Relic, takim mocniejszym, bardziej gitarowym, filmowym, cięższym utworem postrokowym, który domyka dzisiejsze postscriptum, bo już 22 wybiła nawet minuta po, więc pora kończyć się. Dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Laszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Dobranoc i do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu. 4 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Jak zawsze przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Dzisiaj też z nami jest stały bywalec, stały gość specjalny naszych wtorkowych spotkań, czyli Karol Kalbarczyk też jest dzisiaj z nami.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Siemanko.
1: Siemanko, dzięki za zaproszenie.
0: Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co się działo w Warszawie w ostatni weekend. Myśmy akurat byli podczas drugiego z dwóch koncertów, jakie zagrała grupa System of a Down na Stadionie Narodowym. Oprócz tego grały jeszcze zespoły Queens of the Stone Age oraz Acid Bath. I głównie no, chcemy się podzielić z wami tym, co się po prostu podczas tego wieczoru działo, bo się działo naprawdę bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. W mojej głowie dzieje się do teraz. Jeszcze mi to nie przeszło. Poszedłbym jeszcze raz dzisiaj na ten koncert bez zastanowienia, pomimo warunków, a to pewnie do tego zaraz dojdziemy. Dzisiaj przyjrzymy się, będziemy wspominać o tej ciemniejszej stronie tych dwóch dni.
0: Dlaczego ciemniejszej?
1: Bo jako dwie daty, sobota, słoneczny dzień, pierwszy koncert na przetarcie, delikatniejszy trochę set i więcej późniejszego materiału, a nasz drugi dzień mrocznie, mokro, znacznie ciężej i więcej starego materiału. Także trafiliśmy na tę ciemniejszą stronę mocy.
0: Akurat. Trochę tak, ale akurat myślę, że no, nas to aż tak, to nie był dla nas aż tak duży problem.
1: No nie, ale myślę, że dobrze trafiliśmy. Akurat personalnie myślę, że dobrze trafiliśmy.
0: Tak, no to już jest kolejny nasz wspólny koncert.
1: I nie ostatni.
0: I nie ostatni akurat, zwłaszcza w tym roku tak wyszło, że to jest jedna z naszych ulubionych form spędzania wspólnie czasu.
1: To prawda.
0: Byliśmy naprawdę na wielu koncertach i tak postaramy się dzisiaj trochę wam nakreślić to, jak to wyglądało. Oczywiście patrząc na to, jak ja sam dużo System of a Down podczas audycji grałem, ale też Queensów i tak dalej, no to gdzieś tam nie mogło nas tam po prostu zabraknąć, absolutnie tego nie żałujemy, ale też chcę poza takimi, wiecie, typowymi wrażeniami też trochę merytoryki tam się wkradnie, też coś, żeby coś powiedzieć też po prostu o piosenkach, które tam były zagrane, bo czasami były to wybory nieoczywiste. Zaczęliśmy od Queensów, od kawałka Regular John. Wyjątkowo no, pomijamy dzisiaj Acid Bath, głównie z tego względu, że nie udało nam się na ten koncert dotrzeć.
1: Niestety, tak. Troszeczkę nam się zeszło z dojechaniem tam i niestety kolejki i te deszcze i poszukiwanie tych gate'ów sprawiły, że zdążyliśmy na cały Queens. To było super, bo się już martwiłem, że nie zdążymy. Ale fakt, szkoda, fajnie byłoby zobaczyć. Reaktywacja po tam prawie 30 latach, dwie płyty. W scenie to taki dosyć kultowy protoplasta, pseudo sludge'u takiego.
0: Tak, tak, tak.
1: I fajne numery, bardzo fajny wokal. Szkoda, żałuję tego, ale kto wie, może gdzieś się jeszcze uda, może teraz po tej reaktywacji będzie więcej szans, żeby ich gdzieś zobaczyć. Zobaczymy. Także no tego niestety personalnie tutaj nie opowiemy sprawozdania takiego, jak to było.
0: No niestety trochę chyba też nie doceniliśmy jednak rozmiaru tego wydarzenia, bo faktycznie ciężko było się tam dostać przynajmniej na starcie. Fakty są takie, że kiedy ma się bilety na trybuny narodowe, to możemy też wam od razu powiedzieć, jakbyście nie byli, a chcieli się na jakiś koncert na Narodowym wybrać, no to wiadomo, że trybuny korzystają z tej infrastruktury, która jest przeznaczona na mecze piłkarskie, więc tych wejść jest bardzo dużo i praktycznie małe kolejki, no a wejście na płytę jest jedno.
1: To prawda.
0: Więc cała ta chmara ludzi, a myślę, że to może być spokojnie jedna trzecia, jak nie więcej tej pojemności koncertowej stadionu, no musi się po prostu przez to wszystko przepchać, a jak jeszcze był taki deszcz, ludzie też byli bardzo mocno nieprzygotowani, jednak w większości.
1: No w znacznej większości.
0: W znacznej większości, w tym my.
1: No w tym my, tak, oczywiście. Myślę, że te nasze kurteczki, jakbyśmy je wzięli ze sobą, to jeszcze zanim weszliśmy na stadion, one by i tak nic nie dały.
0: Mogło tak być.
1: Aczkolwiek niektórzy mądrzejsi wzięli ze sobą sztormiaki. Nie wiem, czy one były gdzieś rozdawane, sprzedawane, czy patrzyli na prognozę i wzięli je ze sobą. Można było tak zrobić lub ewentualnie jakiś worek 120-litrowy na śmieci po prostu przebić głową. Myślę, że to coś podziałało. Tak, ta infrastruktura. Myślę, że tak jak no nawet też można powiedzieć sam dostęp do toalet prawda, który też, dosyć...
0: Tak.
1: Wejście, którym się wchodzi na płytę, to jest to samo wejście, tunel, gdzie wjeżdżają autobusy drużyn. Przechodziliśmy tym tunelem, więc uważam, że to jest rozwiązanie średnie. Myślę, że tam jest więcej jakichś wejść, albo może nie ma, albo nie chcą po prostu mieszać tych ścieżek. Także na trybuny, jeżeli ktoś był na trybunach albo nie był i się wybiera, no to samo wejście na trybuny zdecydowanie jest łatwiejsze, szybsze i na pewno jest wygodniej. Jeśli chodzi o płytę, no to warto doliczyć te pół godziny przynajmniej, a jak są takie warunki pogodowe, to być może i nawet dłużej. Myślę, że gdybyśmy nawet się zebrali te 40 minut wcześniej, to zanim to znaleźliśmy się, dopchaliśmy, to w efekt końcowy nie byłby taki, że bylibyśmy 40 minut wcześniej na miejscu, na płycie.
0: Taka jest, prawda? I też mimo wszystko polecamy ograniczenie picia piwa na miejscu. Głównie właśnie przez to, że... Jak się jest na płycie, no to trzeba wyjść aż pod bramy stadionu i tam są ustawione po prostu to i toje.
1: Tak.
0: Więc wyjście już z płyty no może nam zająć bardzo dużo czasu i może być po prostu potem ciężko wrócić na te miejsca, które akurat były dla was dobre.
1: No nam się udało tylko dlatego, bo po prostu wymierzyliśmy, kiedy to zrobić w przerwach, zanim tak się zaczęły sety. Gdyby ktoś tak kogoś naprawdę przycisnęło i potrzebował w trakcie, to wątpię, żeby miał szansę na takim systemie wrócić tam, gdzie stał, gdzieś w środku. No ale nie ma co to mówić, no tam pojemność, podejrzewam, że tam koło 60 tysięcy ludzi było, tak? Może nie całe, no ale to i tak jest, przecież to jest mała armia.
0: Oczywiście.
1: Ogrom ludzi, multum ludzi, super atmosfera, do czego na pewno też przejdziemy później.
0: Tak jest. Świetny line-up system skompletował, dodając do tych koncertów Queens of the Stone Age. Queensi zagrali bardzo fajny set, praktycznie samo mięsko. Ponieważ nie mieli aż tak dużo czasu, więc skondensowali w zasadzie wszystkie swoje największe przeboje w jeden bardzo konkretny koncert.
1: Bardzo fajny set, krótki, bo godzinka. Niecała godzinka, tam niespełna godzinka. Bardzo mi się podobała ich oprawa,
0: tak,
1: światła. Co prawda też trzeba, tak jak rozmawialiśmy na miejscu, że no to jest zespół, który normalnie jest headlinerem.
0: Tak,
1: i jest gwiazdą i bierze potężne pieniądze za bilety, więc w moim odczuciu, tak szczerze, samo to, że było tak połowa płyty wypełniona, ludzie się jeszcze schodzili, jeszcze było jasno, troszeczkę taki underwhelming odbiór miałem tego, że to nie jest takie potężna kapela i wielki band, wielkie imię, ale nie czułem tego tak, jakby wszyscy było widać, bo każdy przyszedł tam na system tak naprawdę. Fajny set, podobał mi się, no ja akurat jestem bardzo szczęśliwy, bo ja trafiłem jeszcze na swój ulubiony numer, który tam zagrali.
0: No właśnie, bo akurat kawałek The Lost Art of Keeping Secrets, mimo że jest dość sporym przebojem, to oni mimo wszystko na koncertach nie grają go tak często. Ja się bardzo ucieszyłem właśnie z kawałka Regular John, to jest utwór z pierwszej płyty, który też często na audycji grałem i akurat ten koncert otworzyli tym utworem. Więc też w przypadku Queensów trzeba pamiętać o tym, że może i koncert długościowo nie był aż tak krótki, ale oni też lubią rozciągać te kawałki, przez to samych utworów może nie było aż tak sporo.
1: No łącznie numerów, ile oni zagrali? 7?
0: Nie, no myślę, że 6? Więcej z 10 mogli zagrać.
1: Ja przyznaję, że straciłem rachubę, no bo też zakończyli mocno, wiadomo.
0: No tak, set Go With The Flow, No One Knows i Song For The Dead.
1: Tak, więc końcówka bardzo mocna, już tam było szaleństwo. I już coraz więcej ludzi w tym momencie tam się też zebrało, więc... Pomimo tego, nawet przestaliśmy czuć deszcz w pewnym momencie, że kapie, bo się zrobiło więcej ludzi, ciepło i nie wiało. Ale akurat ten piosenka Lost Art of Keeping the Secret, moja ulubiona, właśnie rzadko grana, z tego co wiem, w zeszłym roku, kiedy grali na Trowarze, to tego nie grali. Tak mi się wydaje. Więc bardzo dobrze i bardzo miło było to usłyszeć, bo nie jestem jakimś takim fanem Queensów, żeby jeździć za nimi w trasę albo oglądać ich na koncertach, także to jest zawsze taki kawałek, który wracam, przez lata wracam do tego kawałka, uważam, że jest najmroczniejszym, ten malutki klawisz, który się tam pojawia, sprawia, że to jest najbardziej mroczna piosenka w ich repertuarze dla mnie. I usłyszeć to na żywo, jakby gdyby zagrali tylko to i zeszli, byłbym i tak szczęśliwy. Dla mnie, ja miałem fanserwis tego.
0: Ty miałeś akurat fanserwis, o tym też porozmawiamy później. I w sumie może to jest dobry moment, żeby teraz zagrać dla was jakąś muzyczkę. No właśnie to będzie Lost Art of Keeping a Secret, a już później przejdziemy do koncertu Systemowe Down. Hell.

0: i The Lost Art of Keeping a Secret od Queens of the Stone Age, a już teraz danie główne, czyli oczywiście System of a Down, utwór X z płyty Toxie City, kawałek, który od momentu reunionu był dość rzadko grany tak naprawdę przez nich i dopiero przy okazji festiwalu Sick New World, kiedy już po pandemii wróciły koncerty i byli gwiazdą chyba pierwszej edycji, to właśnie wtedy ten utwór powrócił jako otwieracz. Mieli taką płachtę, zaczęli od tego werbla i jakoś jakiś czas się trzymają tego rozwiązania. No akurat w przypadku tej trasy, no ta trasa była wyjątkowa przez to, że no pierwszy raz od 8 lat zagrali trasę po Europie.
1: No i wyprzedane stadiony. Tak,
0: to pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście do tego typu zespołów, gdzie tak naprawdę no, w tej końcówce poprzedniej dekady takie kapele, no wiadomo, Korn, Deftones to były duże zespoły, ale już na przykład Limp Bizkit było tak traktowane trochę bardziej z przymrożeniem oka, no a później trochę ta moda się zmieniła. No i te zespoły teraz, Wes Borland nawet przyznał w jednym z wywiadów, że oni są teraz prawie tak samo duzi jak w tym roku 2001, nie? I no, też pierwszy raz tak naprawdę system zrobił headlinerską trasę po stadionach, wszystkie wyprzedane do tego stopnia, że no, w niektórych miastach trzeba było robić dwie daty.
1: I te drugie daty też się wyprzedawały w moment chwila, tam jakieś pojedyncze miejsca zostawały prawdopodobnie odsprzedane od serwisów, tak? Wiesz, w ogóle mam wrażenie, że teraz ten nu metal robi taki wielki comeback. Ten wywiad, o którym mówisz z Wesem, on tam nawet używa słów, że nawet nie wie, czy nie są bardziej teraz. Wielki powrót Limp Bizkitu. Sam byłem w lutym w zeszłym roku. Jeszcze z całym oryginalnym składem udało mi się to zobaczyć. Idziemy, by the way, w listopadzie pod koniec roku będziemy widzieli Korna na żywo. Byliśmy tutaj razem z Mattym obecnym, byliśmy na Deftonesach. Mówię, jakoś mam takie, czuję, że lubimy tę muzykę, ale mam wrażenie, że ona robi trochę taki comeback.
0: No ja tak, no. Wiesz, oczywiście, no.
1: To, że oni wyprzedali teraz całą taką trasę. Szczerze mówiąc, dawno nie byłem na takim koncercie, że zespół gra 30 piosenek i całe 50 tysięcy ludzi śpiewa jednym chórem, praktycznie każdą.
0: To prawda.
1: Więc atmosfera super i ewidentnie to są tak kultowe numery i ta muzyka trafia do tylu ludzi. Myślę, że udowodnili tym, że mogą grać wszędzie i każdą trasę zrobić i to będzie sold out i ludzie i tak przyjdą się, będą świetnie bawić, a oni zrobią super show.
0: To prawda. I to było coś, co też tak zwróciło moją uwagę podczas tego koncertu, że mimo, że System of a Down ma te swoje największe hity, Chop Suey, Toxicity, Biope, Aerials, nie? No to mogło być tak, że dużo osób przyszłoby głównie na te numery. Tak jak na przykład jest często w przypadku Metalliki, że widzisz, że jest tam sporo osób, które głównie kojarzą te największe hity, a jak zagrają trochę coś mniej znanego, to naraz to wszystko siada. A tutaj jednak nie było takiego wrażenia, że czy grają siódmy numer z pierwszej płyty, czy grają największy hit, wszyscy ludzie gdzieś wajbują z tym, wiedzą co to jest za utwór, często pamiętają tekst, mimo że czasami naprawdę odkopali coś takiego.
1: No z pierwszej płyty tam tych kilka takich numerów. I pierwszego dnia, i teraz tego drugiego, na którym byliśmy, co prawda na naszym było więcej z pierwszej i z tej trzeciej płyty.
0: Tak.
1: Bo tam patrzyłem z tego, co pamiętam, że była różnica, ale jest 8 piosenek mniej więcej. Jedna nam się powtórzyła, na szczęście.
0: Tak, dojdziemy do tego.
1: Ale tak, właśnie tak jak mówisz, nawet jak odkopali coś głęboko z szafy, to rzeczywiście nie było tak, że ludzie stali, po prostu czekali na szlagiery. Tylko wszyscy pamiętali, znali też i słowa i się tam po prostu szaleństwo niesamowite tam wśród ludzi. No już nie wspomnę o tobie obok.
0: to jest też fajne, że System of a Down ma bardzo równą dyskografię. Może nie jest aż tak pojemna, no bo się zatrzymuje na tych 5 płytach i tak naprawdę od 20 lat nie nagrali przecież nic nowego. I to jest jakby na tyle dużo utworów, że jesteś w stanie zrobić tak setlistę, że można co jakiś czas jakieś inne utwory ciekawe wydobyć, ale przez to, że oni też mają krótkie utwory i bardzo szybko przechodzą do kolejnych, część, to wszystko było takie bardzo zwarte, że oni są w stanie zagrać te 30 piosenek, więc jest naprawdę duża szansa, że któryś numer, który lubisz, który nie jest może największym przebojem, i tak tam się znajdzie, nie?
1: Tak, no na te 30 piosenek to jest tak, oni też mają bardzo dużo hitów, paradoksalnie.
0: No, oczywiście.
1: Biorąc pod uwagę styl tej muzyki i całą konwencję i tak dalej, ona może się zdawać z boku taka mało przystępna. Jest wiele osób, które jak nie słyszały i posłucha Systemu, to będziemy to już trochę dziwna muzyka, ale z drugiej strony jednak hitów mieli bardzo dużo. A no Metallica to może zrobić z samych szlagierów 2,5.

0: bardzo dobra. Widać było, że ludzie się bawią, ale że nie ma takiej hamowy też.
1: Zero chamstwa. Rozmawialiśmy o tym że publika dopisała. Bo nie dość, że i śpiewali, i sami angażowali się, partycypowali z Daronem, który przecież robił taką konferansjerkę, prowadził ten koncert. I bardzo stonowany, bardzo mało tego. W odpowiednich momentach już przetestowane jakieś myki, praktycznie między numerami, tylko parę sekund przerwy i wchodził następny. Uważam, że i publika była super, i performance był super, i oni jako prowadzenie tego koncertu, ten set cały zwięzły taki, ciężko mi się tam doczepić do czegokolwiek.
0: Naprawdę. No, pewnie. Mimo, że czasami ludzie, tak jak tu patrzyłem w komentarzach, też mówią, że na przykład Search jest wycofany trochę, że to już nie jest do końca to samo i tak dalej, ale z drugiej strony to się niczym też nie różniło aż tak od tego, jak wyglądały ich koncerty 3 lata temu, 8 lat temu, bo ludzie mają często w głowie ten obrazek, wiesz, rok 2002, nie?
1: To
0: było zupełnie coś innego, a ci, którzy traktują jakby tą ich wersję jako jakieś pewne zaskoczenie, trochę chyba znaczy, że nie oglądali po prostu ich koncertów, które grają przez ostatnie 10 lat, czy nawet więcej, bo to
1: pewnie tak
0: to mniej więcej wygląda.
1: Wiesz, tak jak mówisz, dużo osób przyszło na hity i pamięta wersje z teledysków i ich z teledysków sprzed 24 lat. No, trudno oczekiwać, żeby to wyglądało i miało taką samą energię, żeby to było dokładnie to samo. To są inni ludzie. Przecież to było 20 lat temu. Niektórzy na tym koncercie, którzy byli, to jak wyszły te płyty i te przeboje, to jeszcze nie było ich na świecie. No,
0: no nawet ja, no. Wiesz, no.
1: Więc ogólnie to bardzo było przyjemnie patrzeć na to, jak publika angażuje się i jak fajnie, mówię, te oklaski na końcu, te brawa. Nie było jakiegoś właśnie chamstwa obok. Zawsze jak gdzieś pójdziemy na jakiś koncert, to zawsze jest, jacyś są po prostu tacy ludzie, którzy tam szukają nie wiadomo czego i zamiast się bawić, to tam robią jakieś problemy. Tutaj w ogóle tyle ludzi, a naprawdę nie było. Ja widziałem nawet jedną osobę, która się oświadczyła tam podczas tego koncertu. No. Także w ogóle nie odczułem tam zero negatywnej jakiejś energii od nikogo. Nawet te kółka, te mosze, te, które się robiły.
0: Tak, i nawet niesprzyjająca pogoda i to, że wszystkim było mokro i zimno, absolutnie nie wpłynęło.
1: Zero problemu w ogóle, wiesz, jakby nie miało to wpływu.
0: Za chwilę porozmawiamy o innych aspektach tego koncertu, ale teraz coś dla was zagramy. Właśnie też coś z tego repertuaru może mniej znanego, z którego ja się oczywiście bardzo ucieszyłem, bo jestem też wielkim fanem ich pierwszej płyty i tych utworów, które są takie bardziej wygrzane i takie, wiesz, bardziej połamane. Widziałem, że na koncercie dzień wcześniej grali chyba Darts, a na tym koncercie zdecydowali się na kawałki Soil i Know, i to też jestem bardzo ucieszony, że akurat trafiliśmy na ten drugi dzień, bo te utwory są gdzieś mi bardzo bliskie, także teraz zagramy coś z pierwszej płyty, a chwilę później coś z jednej z ostatnich płyt, co pokazuje bardziej taką spokojną wersję, systemowy down, która na koncertach też się naprawdę świetnie sprawdza. Zostańcie z nami.

0: I to już system bardziej klimatyczny, już z późniejszych płyt. To jest utwór, który kończy album Mesmerized, czyli Lost in Hollywood. You should have never trusted Hollywood. Taki kawałek, który na płycie aż tak mnie nie chwyta, ale za to na koncercie zyskał zupełnie inną moc. Pamiętam, że jak byliśmy na Deftonesach, też podobnie żeśmy mówili o niektórych utworach, zwłaszcza o utworach z nowej płyty, że tak. Też jak ich słuchaliśmy na płycie, no czyli umówmy się, że na Spotify'u, tak? Albo na YouTubie, no to jednak na koncertach niektóre utwory po prostu wchodzą inaczej.
1: Mam wrażenie, że nawet nie powiedziałbym, że nabierają nowego charakteru, bo te same, ale wymiaru takiej głębi dostają. Ten kawałek, który przed chwilą leciał, Lost in Hollywood, ja to skipuję, jak to leci. Tak jak dzisiaj słuchałem w pracy, katowałem też. Gdzieś się to pojawia i to skipuję, ale to, co miałem ciarki po prostu na rękach i na plecach, jak była ta końcówka i on to tak zwolnił, było tak magiczne. I miałem wrażenie, że jestem jakby wszyscy czują dokładnie to samo w tej chwili ze mną. To było wspaniałe, niesamowite uczucie. Od tej pory ten numer będę lubił znacznie bardziej niż lubiłem go do tej pory. Zresztą kilka innych też.
0: Bo to tak często jest, że jak patrzysz na przykład nawet na nagranie koncertu, albo jak patrzysz na taką gołą setlistę, myślisz sobie, kurde, no mogliby zagrać coś innego, na przykład, no bo lubisz ten kawałek z płyt.
1: Tak.
0: Ale teraz no, totalnie rozumiem, dlaczego decydują się na taki wybór, no bo w takich warunkach on zupełnie inaczej uderza, nie?
1: To też jest ciekawe, że fajnie, że oni mają dużo też takich piosenek spokojniejszych. Jeszcze później, dzisiaj nie będziemy go puszczać, co prawda, ale jest piosenka, której normalnie też nie słuchałem za dużo, to jest Roulette.
0: Roulette, tak, tak.
1: To jest
0: tak.
1: Take This Album. Still This Album. Ale zrobił na mnie takie wrażenie live, że dzisiaj jak go słuchałem w wersji albumowej, też miałem ciarki, mówię, ale to był piękny numer. I bardzo mi się podobało, jak mądrze wykorzystali dynamikę tych numerów, bo oni są w ogóle znani z tych zmian, z tych szybkich, bardzo z takiej wielkiej dynamiki. A tutaj bardzo mądrze zrobili tego seta. Pierwszy dzień troszeczkę inaczej, delikatniej wchodził i wchodził od razu w cięższy numer. My mieliśmy z kolei wcześniej
0: bardzo mocny start.
1: I potem fajnie przeplatane takimi, nawet sama końcówka też bardzo mocna, ale chwilę przed końcówką też było wyhamowanie. Mówię, bardzo fajnie napisali tę setlistę. Uważam, że było bardzo mądrze napisane i zarządzanie taką dynamiką i energią tego. Bardzo, bardzo
0: powiem szczerze, że na przykład ja nigdy też nie byłem fanem utworu Lonely Day, ale też na koncercie
1: zrobił robotę.
0: Tak. I widać, że on też dużo znaczy dla ludzi. No oczywiście tam był najbardziej oklepany patent na świecie z włączeniem latarek, ale to zawsze robi wrażenie.
1: Ale no 60 tysięcy latarek wokół, dookoła i wszyscy śpiewający jednym chórem, to nie no, to zawsze robi wrażenie. Właśnie co wspominałem wcześniej, że jak byliśmy na tych Deftonesach i były piosenki w stylu Change, to miałem wrażenie, że to było bardzo, każdy przeżywał sobie wewnętrznie, personalnie, bo to było super, bardzo imersyjne przeżycie, ale jednak każdy gdzieś intymnie w środku. A tutaj te momenty, tak jak i na Chop Suey, końcówka Chop Suey napisana pod właśnie taki stadion, to jest napisane na stadion na 80 tysięcy ludzi, to tu miałem wrażenie, że wszyscy jesteśmy po prostu ramię w ramię, wszyscy jako jedność.
0: To prawda, śpiewają.
1: To było niesamowite uczucie. Wspaniałe to
0: tak,
1: było.
0: Tak, no pod tym kątem, bo my akurat no, nie gramy dzisiaj tych największych przebojów, no ale w oczywisty sposób no, one robią robotę.
1: Tak,
0: I to w jaki sposób były zagrane i to ile one znaczą dla ludzi, jakie mają też refreny, które po prostu no, świetnie się śpiewa właśnie w taki sposób. No, ale właśnie bardziej chcemy zwrócić uwagę też na kawałki, które no właśnie może są takimi mniej oczywistymi wyborami, ale na koncercie zrobiły roboty. Jak byłem na ich koncercie w 2017 roku, to wtedy też właśnie się przekonałem na przykład do kawałka Mr. Jack, do utworu z płyty Still This Album, który też był całkiem fajnym utworem z tej płyty, ale kiedy byłem na koncercie, no to przez to, w jaki sposób on został wydłużony i tak dalej, on zrobił zupełnie inne wrażenie i na tym koncercie też go
1: tu też go wydłużyli, tak, z tą solówką i tak dalej, to było bardzo fajne. Ja nigdy nie byłem największym fanem tej piosenki, ale prawda, kolejny przykład tego, co mówimy, akurat tutaj w wersji na żywo bardzo mi się podobał.
0: No, to posłuchamy sobie teraz Mr. Jack.
1: Słuchaj.

0: Podczas tej trasy System of a Down bardzo często było tak, że jeżeli grali oni dwa koncerty w tym samym mieście, no to ten utwór, czyli kawałek Forest, jeżeli był zagrany podczas jednego koncertu, no to już na tym drugim koncercie grany nie był. To jest twój ulubiony utwór.
1: Tak jest.
0: I jak zobaczyłeś setlistę z soboty i zobaczyłeś, że ten utwór tam jest, no to już wiedziałem, że będziesz marudził.
1: Byłem niepocieszony bardzo.
0: Byłeś niepocieszony bardzo, tak, że mogliśmy pójść tego dnia wcześniej. No a tu wyjątek od reguły, bo to był ostatni też koncert tej trasy i ten utwór też został zagrany, więc mi się wydaje, że to jeszcze mocniej mogło cię strzelić przez to, że to przyszło tak z niespodzianki.
1: Tak.
0: I w ogóle się, jakby, no, nie spodziewałeś się tego.
1: To jest dokładnie, po raz kolejny mam taką sytuację i z tobą też mam po raz kolejny. Ja pamiętam, jak byliśmy na Komie i po 9 latach pierwszy raz w całości został zagrany Eckhart. Więc miałem wtedy taki fanserwis. Tu też miałem fanserwis, pamiętam, że kiedy on to zapowiedział, no to nie będę kłamał. Mogłem wtedy popuścić, ale przez warunki pogodowe nawet bym tego nie poczuł. Wspaniały numer i bardzo się cieszę, że go zagrali. Dla mnie mogliby zagrać 10 numerów mniej, ale żeby on był i ja byłbym happy. Więc i Boże, on jest ciężki i ten refren, to wejście w refren jest po prostu miażdżące, a na żywo było jeszcze cięższe. Wspaniałe to było.
0: Jednym kawałkiem, na który bardzo liczyliśmy, to było War.
1: Tak.
0: I
1: nie zawiedliśmy się.
0: I też się nie zawiedliśmy. Mimo, że akurat dzień wcześniej ten utwór nie był grany.
1: No nie.
0: Zamiast tego był grany kawałek Cigaro. Jak byłem na koncercie w 17 roku, to też nie grali War, a bardzo lubię ten utwór. Też mi się wydawało, że to może być coś takiego też dla nich ważnego, przez to, jak oni są mocno też zaangażowani gdzieś tam
1: politycznie
0: i całą tą historię Armenii, też biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja za naszą granicą, że też tego typu utwory też trochę mocniej mogą zażreć, zwłaszcza tutaj takie jak Biope,
1: tak,
0: z tą frazą "Why you always send the poor" i tak dalej. No i War też, mając to gdzieś z tyłu głowy, też dla mnie nabrał takiego jeszcze mocniejszego charakteru.
1: Tak samo Dear Dance, który jest Push the Weak Around. Ta cała proaktywna, taka polityczna postawa od lat, zresztą nie tylko w przestrzeni jakby zespołu jako medium, tylko też i indywidualnie gdzieś różne jakieś tam oni fundacje mają, tam bardzo się udzielają.
0: Tak, no.
1: Ja uważam, że debata, tam nie było debaty, czy grają ten numer, tylko wiadomo było, że musi być zagrać. Dzięki Bogu, bo gdyby było Cigaro, byłbym niepocieszony. Jak mam porównać Cigaro a War, no to wybaczcie, ale dla wszystkich fanów Cigaro z całym szacunkiem, ale na szczęście było War.

0: Czyli tak, mimo że padał mocny deszcz i warunki trochę nie były najlepsze, to setlista super, atmosfera
1: super
0: też i to, co jest największym mankamentem Stadionu Narodowego, czyli dźwięk, też na system overdown był naprawdę dobry.
2: Bardzo.
0: Da się ustawić ten stadion.
1: Lepiej niż bardzo przyzwoity. O, tak bym powiedział.
0: Świetna diagnoza, dziękuję panu.
1: Zaiste, tak, zaiste, zacny dźwięk. Nie, bardzo fajnie. Myślę, że szliśmy tam nastawieni, że będzie trochę kupa, za przeproszeniem.
0: Tak jest.
1: A było bardzo, bardzo, bardzo i selektywnie, i ciężko, i bardzo tak wyraźnie. Ja bym to ocenił o 3 oczka wyżej niż się spodziewałem przy najlepszych wiatrach.
0: To prawda. Więc jak będzie następny koncert System of a Down, nawet jeżeli by zagrali tę samą setlistę, idziemy.
1: Idziemy i bierzemy jeszcze więcej.
0: I jeżeli lubicie System of a Down, to koniecznie idźcie na ich koncerty, bo po prostu jest bardzo fajnie.
1: I polecamy Storm jak w kieszeni w razie czego.
0: Tak jest. Ostatni utwór Sugar, czyli utwór, którym oni też kończą praktycznie wszystkie koncerty. Już wtedy na stadionie była balanga.
1: To
0: już po prostu wszyscy...
1: Świetny numer na koniec.
0: Odpięli wrotki i po prostu...
1: Już takie ostatnie grosze po prostu na ladę, żeby każdy wyrzucił, co miał tam. Genialnie, no.
0: Świetna zabawa. I co? My się z wami żegnamy. To była audycja Smells Like Toxic. Karol był z nami dzisiaj.
1: Jak zwykle, dziękuję i do usłyszenia.
0: Krzysztof Szyc za mikrofonem, Mati Leszczyński za konsoletą. Zostańcie z Radiem Aktywnym. Wiem, że Maciek Bancerz dzisiaj z Tymkiem fajnego seta mają zagrać na You've Got The Vibe, a my się słyszymy za tydzień, pewnie z nieco innym materiałem. A teraz jeszcze System Sugar na koniec. Trzymajcie się.

lepiej, nie mów mi nikomu o tym, jak szorujesz.

como

0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Radioaktywne, aktywacja środowa w małym gronie, ale za to jakim? Aleksander Szul.
1: Kłaniam się, Szol.
0: Szol się mówi, tak. Przepraszam. I realizuje nas Mikołaj Krzychowicz.
2: Mikołaj Krzychewicz, tutaj,
0: Krzychewicz,
2: dzień dobry.
0: Krzychowicz, dokładnie. Ja jestem Jakub Truszkowski, no i właśnie w takim trio będziemy tutaj realizować dla was audycję dzisiejszą.
2: Nie ja będę realizować, ale...
0: Tak, to będzie realizowanie, będziemy prezentować,
2: będziecie...
0: prowadzić,
2: tak,
0: aktywować.
2: Tak, aktywować
0: audycję, dokładnie.
2: Podpalać się.
0: I przed nami wiadomo standardowe punkty takie jak wiadomości, sportowych nie ma, wiadomości studenckie, kartka z kalendarza oraz w teorii kurier kulturalny, ale zobaczymy jak on wyjdzie, chociaż mamy tam jakieś nasze gesy, co można zrobić.
2: Będzie,
0: dokładnie. Dodatkowo posłuchamy już trochę zaległej, ale płyty tygodnia. Ponieważ dawno się nie słyszeliśmy, także musimy się o niej wypowiedzieć oraz podejmiemy dyskusję na temat pracy, także nie przedłużając.
2: Do pracy rodacy. Spaliłem. Nieważne.
0: Do pracy rodacy Kaiser, trochę gorzej.

Jakoś tak jest, że nawet jak jest git, to i tak zimą czuję się trochę gorzej. Węglowy filtr i kolejny spliff. Powiedz, czy w końcu mi to coś pomoże. Długi mój cień i krótki dzień. Nie widziałem, kiedy zaszło słońce. Nie myślałem o tym, czy jest mi dobrze. Ciągle młyn, bo muszę żyć godnie. Ciągle dym, w nim się czuję swobodnie. Chociaż czasem zamuli, mógłbym wśród ulic tych chodzić na oślep. Mógłbym dorosnąć, ale robię unik. Powiedzieli, że mam umysł, ale nie chciałem więcej już od tamtych ludzi. Chyba wiedziałem, że knuli. Chyba nieważne to wszystko, dopóki się budzisz naprawdę. Co dzień gonię sen, ale nie myśl, że kiedyś zasnę. Mogą snuć swoje baśnie, widać skutki. Widzą raczej niewyraźnie. Kolejny dzień i kolejny zakręt. Jak zboczę lekko, to się prędko skapnę. Nieważne, zobaczyłem ją i zrobiło mi się fajnie. Chyba już lepiej jest. Lepiej jest niż było dawniej. Chyba już lepiej.

0: wszystkie spakowali? Dobrze. Bo chyba nie chcielibyśmy tutaj wracać. No, to by było na tyle. Gdzie dalej? Dalej.
1: No właśnie.
2: Gdzie dalej? Listy są ciągle w drodze, zainspirowani polską liryką, obdzierają ją z klasycznych brzmień i przenoszą na muzyczną panoramę ojczystego podziemia. Tak piszą o sobie na Spotify'u listy. No i panowie, co myślicie? Zgadzacie się? Nie zgadzacie się?
3: Dobra, jeśli miałbym coś powiedzieć, bo tak trochę się... ta piosenka hipnotyzowała mnie trochę i trochę nie mogę wrócić do siebie, bo ona była jednocześnie czasami bardzo moje klimaty, bardzo jakoś tak akordowo, jakoś tak melancholijnie mnie jakoś tak to mi się podobało, a potem wokalista, który jakoś przerywa ten vibe'ik jakimś swoim osobnym takim, jakby był raperem, to by rapował obok bitu, co nie? Coś takiego.
2: Okej. Rozumiem. Ja powiem, że w sumie jakby generalnie jedyne zastrzeżenie do wokalisty to właśnie takie, że właśnie nie wie, czy chce mówić trochę, czy chce śpiewać, i to mnie tak trochę trochę mnie rozpraszało. Plus trochę to, co wcześniej zwróciliście w trakcie słuchania uwagę, że no perkusja tak trochę tam nie dawała, w sensie tak nie trzymała poziomu po prostu, moim zdaniem.
1: No tak trochę perkusja dla siebie, reszta dla siebie. No tutaj też się na pewno zgodzę, że wokalista powinien się zdecydować, czy chce mówić, czy śpiewać, bo no to można połączyć, ale tutaj po prostu brzmiało to, jakby się nie mógł zdecydować i nie do końca mu wyszło to połączenie. Jeżeli chodzi o tekst, no to na pewno ja lubię te klimaty takiej trochę poezji śpiewanej i mi to pasuje, ale też odczuwam trochę przerost formy nad treścią po samej tej piosence, a nie słuchałem reszty albumu. Po tych kawałkach piosenek, które słyszałem, to no może kwestia tego kawałka tylko, tej piosenki.
3: Ja mam wrażenie, że dużo bardzo było kminione i robione już po samym nagraniu, już po tam nie wiem, w czym oni to edytowali, ale jest takie wrażenie, że te warstwy, ta muzyka brzmi jakby było trochę tych warstw. Jedne fajnie wyszły, trochę gorzej, perkusja gorzej, bas na przykład super i te ambienty też super. No i takie, nie wiem, czy przypadkowe, czy jakieś takie zamierzone od początku, czy po prostu z jakiejś zajawki, te na końcu wokale, co nie? Jakby taki epilog.
2: W sensie mówisz o tej rozmowie, tak?
3: Tak, no. Tak. Ja coś tam jakby rozumiałem, że to było wszystko, wiesz, jakiś sen, obudziliśmy się, stary, weź, coś tam. Nie, dobra, to nie będę teraz, ale no wiesz, to taki żart, co nie? Że staraj, chodź stary, szybko ten, coś, w nocy się coś stało. No i to, gdyby to było od początku jakoś tak przemyślane, to myślę, że było wiele lepiej. A to brzmiało z tego, co jak robiłem też muzykę, to właśnie takie, wiesz, takie... A, to wiesz, to w montażu, co nie?
2: Że to w poście zrobimy po prostu.
3: To w miksie, co nie?
1: Długa przerwa pomiędzy śpiewem, a właśnie tym na końcu.
2: Epilogiem takim.
1: Tak.
3: W sumie tak.
2: Trochę to było za bardzo rozciągnięte, to się z wami zgadzam. Okej, to myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat. Tak odnośnie listów, tak.
3: Tak.
2: Nie jesteśmy wielkimi chyba fanami.
3: Tak. Tak.
1: No ja jeszcze nie wiem, czy jestem, bo
3: ich dobić jeszcze chcesz,
1: bo nie, kawałek nie, na nie, przykład nie. Piosenki właśnie chyba listy z listy, tego listy. Albumu, też, a nie.
2: Listy to...
3: To tak, może posłuchamy listy. Coś jeszcze, żeby ich tak, żeby nie było tak, że jesteśmy takimi hejterami.
1: No bo właśnie chciałem posłuchać jej no do dobra. Końca, listy. Bo to może się wydawała
2: nie, nie,
1: ciekawa.
2: Nie wjazd,
1: bardzo.
2: Tylko listy.
3: Aha, no dobrze, no. No to posłuchajmy.
2: To posłuchajmy, sprawdźmy może.
3: Wrócimy. No.

0: O, właśnie. Chcieliśmy tutaj bardzo przeprosić was, słuchacze, bo wpadł się mały problem i to nie są listy, które chcieliśmy puścić.
1: Ale trochę nam się podobała ta piosenka.
0: Tak, tak. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Chcieliśmy powiedzieć, wow, że właśnie zespół jest bardzo tutaj... ma dużą rozpiętość gatunkową.
1: No, a tak naprawdę to nie tylko zjadł nas wstyd.
0: Tak, tak. Także
1: puszczamy.
0: Teraz puszczamy prawdziwe listy. Kawałek listy od zespołu listy.

0: そう。
1: Ciągle piszesz te same listy. Ciągle piszesz te same listy. Zobaczymy, co tym razem mi powiesz. Co zostało wysłane na mój adres domowy. I gdy widzę je znowu pozostawione na stole, bezwiednie wyciągnięte ze skrzynki, bez myśli wśród innych rzucone, jakby były normalne, a nie szaleństwem splamione. Chora jest ich zbierania potrzeba, aż chce mi się żygać, że dalej je zbieram.

i tak biorę kolejny, choć ten już był chyba rozpieczętowany. Rozkładam go z tęsknotą, treść listu niezmienna. I już nie wiem, czy to ja czytam ten sam list, czy to ty wysyłasz kolejne bez końca. Ciągle czytam te same słowa. Nie widzę cię, chciałabym cię zobaczyć. Zasługujesz na to miasto, może to miasto zasługuje na ciebie. Nauczcie się wiele od siebie. Udoskonalicie sztukę zabijania mnie odgłębnie. Kiedy to czytasz, to ja po raz kolejny próbuję stąd uciec. Na pewno mi ciężko, wiedząc, że wraz z informacją o tym, że chcecie zabić, przekazałem ci wiedzę, gdzie można mnie znaleźć. Nienawidzę twojej twarzy, nadaje się tylko do tęsknoty. Jesteś skończony zniszczeniem, więc spal ten list. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz go czytał do śmierci. Albo broń Boże, tu przyjedziesz.

same słowa na tym samym skrawku papieru? Czy to ty wysyłasz te same listy do mnie bez końca? I mam dość zbierania tych samych słów. Listy przysłaniają mi okno w pokoju. Czytając to samo zdanie po raz kolejny, przygryzam mój ujadający złości język do krwi, która dzisiaj smakuje jak benzyna, która dziś smakuje benzyną. Nie utrzymuję jej w ustach, ucieka jakby sama była żywa. Toczy się po posadzce, zalewa fundament wieży twojego pierdolonego żałosnego wyrzutu. W kieszeni od naszego pierwszego razu, odkąd cię przeczytałem, trzymam pudełko zapałek. W środku jest tylko tyle, by los też miał coś do powiedzenia. I mógł nas ocalić od samozwolenia. Jestem o krok od wolności. Jestem o krok od zapomnienia. W końcu parę stos listów. Biorę go między palce, zanim przejdę w samozapłon. Obracam się przed sobą w lustrze i za tył swojej głowy. Język ognia muska potylicę wypala ją tak, że widać jak na dłoni. Adres zwrotny. Miasto. Do zobaczenia.

0: Okej, okay. Moim zdaniem danie drugiej szansy listom to był dobry strzał.
1: No, jakbyśmy nie dali, to potem, nie wiem, co by się stało. Moglibyśmy umrzeć.
0: Tak, moglibyśmy stracić.
2: Ja bym potem posłuchał sobie tych listów już sam po wyjściu z radia i by mi było bardzo źle, że nic nie powiedziałem
1: nie
2: dobrego na ich
0: nie,
2: temat.
0: Nie, jednak tutaj... Chłopaki chyba sami, tak mi się wydaje, jak dobrze widziałem na zdjęciu.
2: No chyba tak.
0: To widać, że się jednak
2: znają się na
0: znają
2: rzeczy.
0: Się, lubią się bawić tutaj brzmieniem i cool, naprawdę. Jest o wiele lepszy, to jest bardzo dobry track. Taki właśnie trochę rodeo, ta taka ciężka perkusja nagle wchodząca, taka ładne przerywniki były, nic nie było tutaj tak rozciągnięte, nie. Moim zdaniem jakby...
2: Klasa.
0: Dokładnie.
2: Po prostu.
0: Klasa sama w sobie.
1: Tak, klasa naprawdę... klasa... chciałem powiedzieć ambitne zdanie, ale mi przeszło. Po prostu niezależna muzyka w jakiejś inny nutshell.
0: Tak, tak.
1: Kto to dzwoni?
0: Co tutaj się... Co się...

0: więc tak, tutaj nam Yang Lin dogrywał, ale jesteśmy i opanowaliśmy
1: potężny subwoofer.
0: Żywioł zwany dźwiękiem powietrza, opanowaliśmy go, jesteśmy na stanowiskach i Kuba chciał coś powiedzieć, tak?
2: Po prostu chciałem powiedzieć, że za swoją wtopę po pierwszym kawałku dedykujemy całą tą audycję listą, ponieważ zobaczymy.
0: No może nie całą, ale jedziemy.
2: Tak, w sensie przesłuchamy prawdopodobnie cały album, albo przynajmniej spróbujemy.
0: Pewnie tak.
2: W trakcie całej audycji. Także tak. Teraz posłuchajcie sobie listy miasto.
0: Miasto, tak.

początku jesieni, skurwiałej zimy, wiosny końca ziemi. Miasto końca lata, początku jesieni, skurwiałej zimy, wiosny końca ziemi.

0: Tak? Jeszcze o listach gadamy?
1: No,
0: a czemu no, podcast nie leci w ogóle, stary?
1: No bo to jest jeden kanał dla takich. Leci już, o.
0: A, no.
1: Leci.
0: Nie,
1: nie leciał, ale leci.
0: No, właśnie nie, tak się zastanawiałem.
1: Tak.
0: Anyway.
1: Miasto. No,
0: miasto,
1: wow.
0: Listy, wow. Super,
2: wow.
0: Super, mega.
1: Miasto późnego lata, wczesnej jesieni i jakiej zimy, no wiadomo
0: no,
1: jakiej.
0: No dokładnie.
1: No to jest właśnie 90% moich wspomnień to jest właśnie, no może...
0: Z całego roku.
1: No chyba tak. Serio. Wy też macie taką dziwną pustkę jak jest wiosna?
0: Że co, że nic nie pamiętam,
1: że co jest
0: wcześniej,
1: wiosna?
0: Czy że tak
1: no, że tak nie wiem.
0: Się dzieje wiosna, no taki...
1: Ale jak jest jesień, nie wiem, czy przez to, że był taki off-top strasznie, ale że się zawsze rozpoczynał rok szkolny i te wszystkie uwagi i oceny się wymazywały, nie wiem. No nieważne. Listy, miasto.
0: Kozak.
1: Kozak, banjo.
0: Mm-hmm. Banjo,
1: banjo certified. Tutaj
2: za mało osób gra na banjo. Bardzo niedoceniany instrument.
0: To prawda.
1: Banjo jest trochę głupie, ale jest fajne.
0: Mega
2: jest takie głupie, że aż nie jest głupie.
1: Tak, jest takie goofy, ale jednocześnie się tak anihiluje i wychodzi zajebisty banger czasami.
0: Tak, na przykład Show Me The Body fajnie wykorzystuje banjo, taki hardcore zespół. Ale to tak off-topowo.
1: Hardcore listy. Zespół z banjo.
0: Tak, dokładnie.
2: Właśnie próbuję sobie przypomnieć i tak...
1: Ale grają szybko czy wolno?
0: W sumie zależy, ale bardziej szybko. Mi się jakby tam... No, ostatnio album też wydali, więc możecie
1: banjo
0: sobie sprawdzić.
1: Jak jest szybkie, to właśnie brzmi tak... No nie wiem, punkowo? Nie wiem jak to nazwać.
0: No tak, no to jest taki hardcore punk. Oni tam... Czyli no tak... Nie powiedziałbym, że to jest taki w czystej okazałości, ale bardziej bym szedł jakby w stronę po prostu, że to jest hardcore.
2: No, bardziej hardcore niż punk, ale tak, też tak, w sumie tak. Jak wypuścili nowy album, to można puścić, bo ja tak z 2 lata ich nie słuchałem.
0: Spoko.
2: A to jest dobry zespół.
0: To jest bardzo dobry zespół.
1: A czy, no to możemy później, powiecie mi, ja tak. Puszczę. A czy teraz gadamy o P-Wordzie?
0: No chyba trzeba tutaj, można poruszyć ten temat, w sensie
1: więc, tak.
0: 2 na 3 jest doświadczonym w tym temacie, przepraszam, że tutaj.
1: 2 na 1.
0: Tak.
1: Czyli zaczyna, oddamy po prostu temu, który ma mniejsze szanse, więc tak.
0: Jak sobie wyobrażasz,
2: ale ktoś może tą dyskusję wygrać? Czy...
0: Nie, to jest chyba takie po prostu. Jakie są twoje wyobrażenia?
1: Ktoś może przegrać, to jest jeszcze gorsze.
0: O, a w jaki sposób przegrać? W sumie jak nie masz pracy.
2: Pójść do pracy.
0: To nie przegrywasz. No, jak wygrywasz, nie, no,
2: przegrana,
0: to tak nie ma.
2: Ale jak przegrana pracę, jest, jak trzeba pójść do pracy.
0: Dokładnie.
2: Po prostu.
1: Jak musisz stać o 5:50, masz na 7:00 pracę. I musisz się ubrać w koszulę.
0: Nie.
1: Znaczy to jest.
0: Dobra.
1: To jest jednocześnie i okej, i jednocześnie najgorsze na świecie.
0: A jaką, dobra, to może najgorsze prace.
1: No Jezu, nie no. Ja tak, jestem,
0: jakie się miało?
1: I we mnie się teraz odpala, wiesz, ta z 40-latka.
0: Nie może być jak najgorsza praca.
1: Żadna praca
0: nie hańbi.
1: Nie, no to ja kobieta pracująca jestem, żadnej pracy się nie boję. Itp.
0: No tak, no żadna rozumiem, praca. Ale masz, które bardziej lubiłeś, które mniej.
1: Ja myślę, że najgorsza praca to będzie jakiś CEO jakiegoś takiego finance, jakiejś takiej wielkiej korporacji albo jakiś taki menadżer jakiegoś takiego wyższego szczebla, jakiejś takiej właśnie IT. Czy w jakiej, gdzie są, wiesz, sami psychopaci po prostu, co nie? Albo w jakiejś AI
2: to prawda,
1: takiej.
2: W sumie. AI, no, jeszcze gorzej. Jakiś... Albo bycie politykiem, to jest praca, która hańbi.
1: Czy ja wiem?
2: No, większość polityków hańbi to, co robią, ale...
1: Ale hańbią pracę, czy hańbią politykę?
2: Nie, hańbi ich, to ich hańbi to, co robią.
1: Aha, no to tak. No. No, oczywiście, tak, bo praca to praca. No, ale w pracy też jest coś takiego, że nie cenię, że o... Ci tam protestanci pracują, bo Bóg im powiedział, że macie pracować i pracujcie.
2: Naprawdę? To dobrze, że nie jestem protestantem.
1: No w Stanach, co nie? No ale ci na przykład tacy inni, no nie wiem, inne religie, na przykład hinduskie, no to tam wiesz, praca to tam wiesz, to tam ważne, żebyś po prostu...
2: Robota to głupota.
1: No właśnie, ważne to tam, żebyś, wiesz, tradycje, co nie?
0: A trzeba robić tak, żeby się nie narobić.
1: Żeby krówki nie potrącił przypadkiem swoim tuktukiem, bo to bardzo ważne. No i żebyś nie jadł mięsa. No i to jest ważniejsze niż praca, co nie? No i gdzie teraz jest Białas z Warszawy?
0: Po prostu się Białas z Warszawy, mi się wydaje, że on po prostu musi zarobić, ale on ma ideę, no, żeby zarobić, ale...
1: I w Warszawie jest drogo.
0: No, żeby się w ogóle przeżyć.
1: No, no.
0: Chyba kwestia tego.
1: Musi do tych protestanckich bardziej klimatów uderzać.
2: A macza cały czas drożeje z miesiąca na miesiąc.
0: Kawa tak samo.
1: A lepić kulki z gówna krowy to już to tak nie zawsze, nie codziennie.
0: Musi znaleźć, musi wziąć ten super kurs, jak zostać milionerem.
1: W Indiach serio lepią takie klocki z gówna, bo one
2: to
1: potem
2: żuki,
1: opalają.
2: U nas żuki kleją klocki, znaczy kulki.
1: Potem się pali tym. No. Pali tym się.
2: Naprawdę?
0: A nie chatki z gówna?
1: Nie, ja mówię o takich...
0: Ale to tak generalnie.
1: A, no to z gówno jest ogólnie dobrym tym.
0: Surowcem.
1: No, że tam jest taka naturalna klimatyzacja wtedy jest. Jak
0: ale to
1: jest
0: w jaki sposób, że coś dziura ozonować się robi i więcej powietrza ci wpada?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Naturalna klimatyzacja.
1: Atom się rozszczepia. Nie, chodzi o to, że to jest, wiesz, jakby, że to jest i jednocześnie kleiste. Czemu gadamy o gównie teraz? Gadamy o mieliśmy o pracy, tak?
2: Tak, bardzo tak. Nie chcę rozmawiać o pracy.
0: Po prostu. Ja myślę, że musimy ale się zapisać razem na kurs 3 miliony w miesiąc, jak zostać milionerem. I...
1: A wasi rodzice na przykład mówili, że o, praca najważniejsza, coś tam, że... czy nie?
0: Dobra studia, dobra praca.
1: Nie ma na skróty, co nie? Musisz być tam, wiesz, zachowywać
0: się. Mój akurat to zawsze mi mówił, że trzeba kombinować.
1: Aha, a no to jest takie coś polskie, taki spryciarz, co nie?
0: Tak, tak trochę.
2: Ja to nawet nie pamiętam, ale myślę, że jak coś było, to bardziej w kierunku też chyba kombinowania. Ale no fakt, że nie pracuję, to jest...
0: Kombinujesz.
2: To też pokazuje, że jakiegoś kultu pracy to chyba nie miałem.
0: Nie no.
1: Bo mi mówi, że oj, nie ma na skróty, co nie? I...
0: Znaczy, że trzeba kombinować, ale jednocześnie na przykład mój ojciec jest pracoholikiem, więc nie wiem.
1: Kombinować. Serio?
0: No, on strasznie długo w sensie, no ale to też jakby kwestia.
1: Mówi ci, że kombinować właśnie. No to jest takie coś, nie wiem, takie ciężka rzecz w sumie, co nie? Taka, nie wiem, wina w tej pracy jest. No tak. A w sensie praca jest super, co nie? Bo możesz sobie żyć. Możesz sobie kupić coś w tym systemie, ale jednocześnie, no i ogólnie bardzo szanuję pracę i ludzi, którzy pracują, ale
0: co,
1: jest jakieś ale?
0: No, zabiera ci dużo czasu, w sensie jakby myślę, że są ciekawsze rzeczy czasami.
1: A co byś innego robił?
0: Zależy.
1: Grałbyś cały czas?
0: No, ja lubię grać w komputer.
1: Wąchałbyś tytoń?
0: Tak. Na
1: co jeszcze można robić, jak się nie pracuje?
0: Klej wąchać.
1: Oglądać YouTube'a cały czas?
0: Tak.
1: Właśnie ja nie wiem, co bym robił, jakbym nie pracował, jak nie miał tego, można... wiesz, tego przetyrania.
0: No ale właśnie,
1: ale
0: inaczej, co myślisz jako praca? Bo jeżeli definiujemy pracę jako po prostu rzecz, która daje ci zarobek, no
1: nie,
0: to jest
1: zarobkowo.
0: Jedno.
1: Ja zarobkowo żadnej innej pracy nie mam na myśli teraz.
0: No bo jakby można robić rzeczy czysto hobbystycznie, co nie wiadomo. I
2: no najlepiej, Jezu, najlepiej połączyć jedno z drugim.
0: Nie no, wiadomo. Chociaż to też jest jakby chociaż różnie, dobra. Bo na przykład, nie wiem... Możesz mieć tak, że jak ci się praca, twoje hobby stanie robotą.
1: To
0: i
1: super.
0: Niby tak, no ale...
1: Ale nie każde hobby.
2: Nie
1: każdy
2: przestanie być męczące. Tym hobby, nie już przestanie być
0: zaczynasz,
2: tak super. No.
0: Zaczynasz się spinać przy tym i już jakby nie masz takiej wolności.
1: No, więc na przykład warto sobie jakieś hobby zostawić, a inne, jak jest okazja, to tam pieniążki sobie tutaj pobierać z tego i mieć fajne życie. No, kurczę. No i chyba warto tą
0: ale bardziej,
1: pracą
0: bardziej
1: się...
0: praca u podstaw, czy...
1: Co? Jak oddolna? W sensie...
0: Tak. Nie no, w sensie, że praca to jest core twojego życia, czy że to jest tylko po to, żebyś mógł przeżyć?
1: Wiesz co, no to jest w moim momencie. Ja jestem, muszę zrobić coming out, tak? Ja jestem na umowie o pracę. Pracuję w korporacji na umowie o pracę. A takie miłe kurwa, tam Hiszpanie są sami. No. Więc oni tam wygrali ostatnio mundial.
0: A, no
1: tam,
0: tak, no to wszyscy zadowoleni.
1: Pieniądze
0: super.
1: Rozdają. No. Nie. No i co? I no to jest duża, to jest bardzo duża oś mojego życia, ale nie największa, nie najbardziej, czy najbardziej stała. No jest taki klocek. Jak sobie pomyślę o pracy w głowie, to mam klocek i obok niego mam kilka innych mniejszych rzeczy, którymi zajmuję, ale te inne wszystkie ważą więcej, tylko nie są aż tak skumulowane jak ten klocek pracy, co nie?
0: No tak, no jest jakaś taka oś, wokół której krążysz, co nie? Tak. Ale po prostu...
1: Taki gazowy olbrzym, co nie? Ale nic nie ma tam w środku,
0: nie definiuje cię jakby.
1: A obok mam kilka jakichś takich fajnych, wiesz, jakichś Marsów, jakichś takich ziem, jakichś takich fajniejszych planet, a ten taki gazowy olbrzym tam se siedzi, tam se pierdzi
0: i po prostu jakby zbiera trzyma te wszystkie inne rzeczy dookoła siebie.
1: Tak, no coś takiego.
0: Okej.
1: Coś takiego, ale ładnie powiedziałem, kurczę.
0: No, kurde, nie spodziewałem się.
2: Dziecko, to po przesłuchaniu listów.
1: Myślę, że no posłuchamy jeszcze trochę czegoś.
0: No oczywiście. Myślę, że możesz zapuścić coś.
1: Co tam Alek ma na tym, na selekcie?
2: By było miasto już.
1: Jesień może, co?
2: No, może. Jesień brzmi, tak ze środka.
1: Jesień brzmi jak taki w tym klimacie. Jakby to było.
0: Niżej nie masz, jesień masz tam.
1: Tak. No dobra, to co, słuchamy.

czeka kara. Jestem jedynym świadkiem swoich przestępstw, więc tylko ja mogę być własnym katem. Wspomnienia spływają wzgórzami i dolinami. Mógłbym łatwo przekierować je poza ścieżkę, na której stoję, by nie poczuć nawet kropli odpowiedzialności.

0: Tak, nie mogąc opędzić się od listów, tutaj dzielnie słuchamy ich dalej i kolejny kawałek Jesień. Tutaj jeszcze wam, zanim dam wam powiedzieć to, jak wychodzi ulubiony kawałek Kacpra Radzikowskiego, także pozdrawiamy Kacpra.
1: Pozdrawiamy. Ojejku. Moim falsetem.
0: Także tak, jesień, listy. Cudowne, cudowne rzeczy. Jakby totalnie tutaj właśnie dużo pomysłów chłopaki mieli na ten album.
2: Dużo, bardzo dużo jak na jeden album. Jak na razie to jest czwarty kawałek i każdy jest zupełnie inny.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. To...
1: I każdy czasami się po prostu rozpędza, albo wiesz, to tempo jest tak zmieniane, ta aranżacja tutaj jest przegminiona nieźle.
2: Na pewno podeszli dużo ambitniej do pierwszego jednak albumu niż większość zespołów to
0: tak,
2: robi.
0: Tak, tak, tak. Trochę wydaje mi się, że też chcieli się pokazać, jakby tak swoje spektrum swoich możliwości generalnie.
2: No jest szerokie na pewno, tak. Szerokie. W ogóle ten album można chyba opisać jako takie szerokie spektrum.
1: To prawda.
0: No, to się zgadzam.
1: Bo jest jednocześnie dotknięty taki trochę bluesowy korzeń, ale dużo eksperymentów.
0: Tak.
1: Dużo rytmu. No ale też próba melodyzacji, co nie? Aż nie jest takie słowo. No ale wokalista stara się być, nie wiem, Chrisem Cornellem, po prostu zaśpiewać wszystko, a gitarę też czasami próbują jakieś takie fajne riffy, więc no tutaj jest naprawdę.
0: Ciekawe też, na ile to było może raz, żeby pokazanie, co potrafią, a na ile jest też szukanie w sumie, co im najbardziej pasuje tak naprawdę.
1: No tak, bo to jest pierwsza rzecz, więc nie da się teraz porównać, co nie, z czymś, no właśnie.
0: Mi się wydaje, że to jest takie właśnie, że te obydwie rzeczy. Raz, że dużo rzeczy ich jara i chcieli to przedstawić, a dwa, że dzięki temu też mieli szansę się przekonać, co im lepiej wychodzi według nich samych, albo też po prostu co generalnie według na przykład słuchaczy, takich jak my, najlepiej im wychodzi. I moim zdaniem to mieszanie im wychodzi na plus akurat. Chociaż takie bardziej folkowe klimaty, moim zdaniem to jest trochę taka rzecz chyba, która to trochę tak spaja wszystko.
2: No tak, ale też tego folku jest więcej dużo w niektórych miejscach i to jest coś, w co powinni iść, wydaje mi się, bardziej, bo wyjątkowo dobrze im to wychodzi, wyjątkowo dobrze to łączą też z jakimiś innymi gatunkami, bo no jak skojarzę jakieś takie, już nie będę mówił, takie lokalne zespoły, które gdzieś tam się starają w ten folk iść, no to niestety to wychodzi średnio.
1: To taka psychodelia jest, co nie? Taki mrok.
0: Psychedelic folk.
1: No.
2: To o czym mówię, czy listy?
1: Listy.
2: No tak, i też...
1: Polska folkowa scena niezależna to psychodelia.
2: W sumie
1: to nie
2: tylko.
1: To nie to, co chciałem powiedzieć. To nie to.
2: Ale no, może potrzeba więcej takich klimatów. I też tej poezji śpiewanej trochę.
0: Akurat to mi się podoba bardzo. No
2: właśnie,
0: że w to poszli.
2: Też, tak.
0: Bo polski język w sensie moim zdaniem bardzo do tego pasuje przez swoją taką może nie surowość, ale taką donośność trochę.
2: Złożoność.
0: To też jakby, że mamy bardzo dużo... Bardzo szeroką właśnie gamę raz czy opisów.
1: Taki bezpośredni też, co nie? Dosyć często w porównaniu do zachodnich języków.
0: Tak, tak. No. Więc moim zdaniem to jak najbardziej na plus przy właśnie melorecytacji. Przy poezji śpiewanej w sumie jakby. W sumie to są chyba dwie różne rzeczy.
1: A mi przyszedł do głowy teraz bardzo fajny kawałek. Właśnie folk.
2: Właśnie jestem ciekawy, czy gdzieś tutaj oni mają melorecytację w którymś kawałku taką faktycznie, że to. No, my nie wiemy, bo jeszcze nie słuchaliśmy całego albumu, ale zachęcamy was, żebyście przesłuchali go od deski do deski.
0: Tak.
2: I my też to na pewno zrobimy później, bo naprawdę jest czego słuchać.
0: Zgadzam się. A ty, Mikołaj, jak tam, co tam masz na...
1: No ja już zaraz będę miał, bo nie wiem, pewnie znacie Panda Bera. Panda Bear,
0: a
1: czyli
0: kiedyś,
1: Animal Collective.
0: Kiedyś go puszczałeś gdzieś.
1: Kiedyś go puszczałem, dokładnie. Chcę puścić ten sam kawałek. Mam nadzieję, że mi się uda, bo był to bardzo fajny, z tego co pamiętam, utwór w podobnym klimacie. O, już prawie go mam, więc możemy zaraz kończyć moje przedłużenie i puścić już sam kawałek.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Politechnika Warszawska podbija Chiny. Najszybsza jest Politechnika. Fioletowa Warszawa. Wiadomości przedstawi Jakub Truszkowski. Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej nie próżnują. Drużyna Brave Mind Fighters z koła naukowego Humanoid Politechniki Warszawskiej odniosła sukces na międzynarodowych zawodach robotyki w Shenzhen. Chłopaki i dziewczyny ze swoimi robotami humanoidalnymi zajęli 4. miejsce na świecie, pokonując ponad 70 zespołów z całego globu. Zadaniem konkursowym było
1: Niemców
0: nauczenie...
1: Niemców też? Przepraszam, Niemców też?
0: Nie pamiętam. Mieliśmy? Chyba tak.
1: Dobrze.
0: Ale chyba tak. Dobrze. Wydaje mi się, że pierwsze 3 miejsca to były też azjatyckie kraje, więc po prostu. Ponad 70 zespołów z całego globu. Zadaniem konkursowym było nauczenie humanoidalnego robota dynamicznych scenariuszy walki. Teraz pozostało sprawdzić wszystko w praktyce. Gratulacje dla ekipy. Koniec zarywania nocy na Politechnice Warszawskiej. Nowy bolid Wood Racing oficjalnie ujrzał światło dzienne. Po setkach godzin spędzonych nad włóknem węglowym, nasi studenci stworzyli potwora, który w te wakacje ma zmieść konkurencję w europejskich zawodach Formula Street. Jeśli usłyszycie ryki w okolicach koszykowej, to nie są prace drogowe, to po prostu Politechnika testuje, jak nagiąć prawa fizyki przed wyjazdem na tory.
1: Teraz powinien być taki dźwięk.
0: Warszawa ma w lipcu swój własny sport narodowy i nie ma on nic wspólnego z bieganiem. W stolicy trwa apogeum jego dziankowego szaleństwa. Kolejki pod rzemieślniczymi piekarniami na Żoliborzu czy Saskiej Kępie ustawiają się, zanim słońce na dobrze wyjdzie, a ceny niektórych jagodzianek dobijają do progu, przy którym trzeba brać na nie raty. Jeśli wasz studencki budżet nie spina się na ciastko w cenie obiadu, spokojnie, patentem jest zakup jednej sztuki na spółkę i testowanie, czy w środku naprawdę jest więcej owoców niż ciasta. Smakuje tak samo, a portfel przeżyje do pierwszego. A wiadomości przygotował Jakub Truszkowski.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 22 lipca 2026 roku. Imieniny obchodzą Andrzej, Arbogast, Benedykt, Daniel oraz Ignacy. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w roku 1807 w gdańskim ratuszu ogłoszono powstanie Wolnego Miasta Gdańska. Decyzje o jego utworzeniu przypieczętowały traktaty pokojowe podpisane w Tylży, francusko-rosyjski z 7 lipca i francusko-pruski z 9 lipca 1807 roku. Będące pokłosiem zwycięskiej dla Napoleona kampanii przeciwko czwartej koalicji, nowy twór polityczny nazywany później Republiką Gdańską formalnie pozostawał pod opieką królów Prus i Saksonii. Faktycznie jednak podlegał woli samego cesarza Francuzów, który sprawował nad nim kontrolę poprzez mianowanego gubernatora. Dzisiejszego dnia w 1946 roku nad pokładem lotniskowca USB Franklin D. Roosevelt rozegrał się moment przełomowy dla lotnictwa morskiego. Komandor porucznik James Davidson wystartował i wylądował na jego pokładzie prototypowym myśliwcem McDonnell XFD-1 Phantom, napędzanym wyłącznie silnikami odrzutowymi. Był to pierwszy w historii start i lądowanie czysto odrzutowej maszyny na amerykańskim lotnisku, a przy okazji pierwszy taki wyczyn dwusilnikowego samolotu odrzutowego na świecie. 22 lipca 1964 roku tajwański parlament nadał kwiatowi moreli japońskiej, znanej też jako mume, status kwiatu państwowego. Drzewo to od wieków zajmuje szczególne miejsce w kulturze chińskiej. Kwitnie w najchłodniejszej porze roku, dlatego od dawna postrzegane jest jako symbol wytrwałości i zdolności przeciwstawiania się przeciwnościom losu. Od tamtej pory stylizowany wizerunek kwiatu moreli zdobi samoloty linii China Airlines. A kartkę z kalendarza przygotowała Weronika Siemińska.

0: O nie. Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy. O czym to w sumie mogę powiedzieć?
1: USA, USA.
0: USA, USA, dokładnie. Cudowny kraj, tak?
1: Ja nigdy nie byłem, ale... ale co? Chcemy robić roast USA?
0: Roast USA czy, w kontekście, nie wiem, na przykład wymogu usunięcia czerwonej kartki. Nie wiem.
1: Czy jeszcze jest jakieś wejście stałe?
0: No nie mamy napisanego. Nie został materiał nie został napisany.
1: No to dobrze, to możemy na przykład, nie wiem, posrać sobie na USA. Teraz jest okazja, prawda?
0: Kiedy roast to the USA.
2: Zagrać w państwa miasta.
1: To jest super. Ale takie, że ktoś nam zrobi, czy sami sobie zrobimy tutaj?
2: Ja nie wiem, a kto ma nam zrobić.
1: No nie wiem, może ty...
2: No nie nikogo wiem. Tu nie ma.
0: Zaraz.
1: Ej, nie mów mi tak.
0: Jak to nikogo nie ma? A co tam tutaj obok?
1: Czemu ja tutaj sam siedzę? No dobrze, to dobra, no to dawaj, cwaniaczku. Jaka jest stolica USA?
2: Manhattan.
1: Nieprawda.
2: Nieprawda? A nieprawda, jak to
1: bo
2: nie?
1: Bo New Jersey.
0: New Jersey. Texas.
1: W ogóle dziwne, że Fina był w New Jersey. Jakby to tak jakby zrobić, jakby przenieść to na Polskę, to tak jakby finał mundialu
0: w
1: był w Sosnowcu. Nie, bo to jest pod Nowym Jorkiem, co nie? To jest za Newarkiem.
2: No bardziej albo w Legionowie.
0: W Legionowie to byłaby duma akurat.
1: No właśnie, to, tak, to taki to właśnie finał. I co? I Trump, widziałem, że go usunęli Hiszpanii bardzo dobrze.
0: Może zrobili drugie zdjęcie.
1: Niech oni w ogóle nie gadają po angielsku do niego tam. Takim
0: Boże, to się, ale będzie tak się wkurzał.
1: No.
0: I ice na nich naśle. W ogóle w jaki sposób, w sensie, w sumie nie powinien wysłać żołnierzy ice na wszystkich jakby ludzi, którzy grali na mundialu?
1: Nie no, no ale to jakby pieniądze potem mu przyszły z tego... Przez nie tym wiem. Giannim Infantino, to on tam się na pewno jakoś tam, wiesz, jeszcze za czasów wyspy Epsteina dogadał, że o, to 2026, zobacz, zarobimy na tych wszystkich, zobaczysz, na tych wszystkich tam, tylko Argentynie odpuścimy, ale zobaczysz. No i to tak pewnie było. Nie, Jezus.
0: Chyba bardzo nie lubisz Trumpa.
1: Ja...
2: A kto lubi?
0: W sumie.
1: Właśnie, kto lubi? Tak, no właśnie, kto lubi. I ogólnie ten mundial, to ja w ogóle zawiodłem się na Argentynie. Nie wiem, chcecie pogadać o mundialu? Czy nie,
0: nie widziałem ani jednego meczu, więc nie wiem.
2: Aha. Nie wiem, no ja widziałem, ale no, nie wiem, czy chcę, no nie znam się trochę.
1: No dobra, ja też się nie znam. Ale ogólnie to ja kibicowałem Argentynie na początku, a potem Argentyna zaczęła po prostu robić patologię.
2: No nieładnie grali.
1: I,
2: prawda.
1: I pękło mi serce, bo Messi, uważam cały czas, Messi jest najlepszym piłkarzem, jaki żył. A on po prostu jak taki tam ten, jak taki gangus tam z tymi wszystkimi Argentyńczykami. I no, taki niesmak. A super, że Hiszpania wygrała, ale... No, pora, nie wiem.
0: Ja się chyba cieszyłem z tego, co się orientuję, bo tam chyba Norwegia w ogóle pierwszy raz po 14 latach grała.
1: Tak? Jezu, ja tak kibicowałem Norwegii. No. Tak mi było szkoda, jak oni odpadli z tą Anglią, bo Norwegia naprawdę taki glow up, że wow, naprawdę. Super.
0: Ten wielki Norweg tam grał.
1: Tak, Haaland.
0: Haaland, no. Tak.
1: No i ci ich kibice, no przez to jest coś po prostu, no wjechali tam jak,
0: super.
1: Jak 1000 lat temu, wiesz. Tam,
0: Wikingowie, tak.
1: Wikingowie, no tam do Kanady. No naprawdę, super, naprawdę atmosfera wokół nich. Zupełnie odwrotna w Argentynie. No, to już się wygadałem o mundialu. To co, masz jakieś państwa miasta, Olek, czy na wyrywki?
2: Nie wiem.
1: Wymyślamy literkę i mówimy kategorię, tak?
0: No chyba, w sensie
2: no
0: możemy...
2: czemu nie?
1: No dobra.
0: To...
1: Ale co, kto pierwszy, czy na świeczniku ktoś jest i odpowiada wszystkie po kolei?
0: Nie no, po kolei, w sensie z kategoriami będziemy lecieć, ale... Tak się zastanawiam.
1: No dobra, to
0: co, państwo?
1: Państwa, miasta, kolor, potrawa.
0: Może
1: i
0: być
1: coś
0: zespół,
1: jeszcze.
0: Zespół?
1: I zespół, no i zespół. Państwa, miasta, kolor, potrawa, zespół. To brzmi jak nazwa zespołu. Dobra, to co? Literka.
2: No może to być to zespół.
1: Jak, jak wtorek?
0: Nie no, co? Będę, dobra, to ja będę po prostu literował i ktoś mówi stop. To mówi
1: dobra.
2: No ja mogę.
0: O, dobra. Mówi. Dobra, X, Y, Z.
2: Stop.
0: N.
2: N.
1: N?
0: N, N, N, N.
1: Okay.
2: I wymyślamy co na N.
1: No państwo, miasta, kolor, potrawa i zespół.
2: I każdy musi powiedzieć po jednej z tych rzeczy?
0: Tak, tak.
1: A jak okay. nie powie, to oddaję cały zapas tytoniu koledze.
2: Nie.
0: Koledzy po prawej.
1: Tak, koledzy po prawej.
2: O Jezu, coś tam sprzęt
1: dobrze.
2: Nam tutaj nie sprzętuje. No to ja mogę zacząć.
1: Dawaj.
2: Norwegia, Nałęczów. Co tam było jeszcze
0: kolor?
2: Dalej?
1: Kolor.
0: Na N.
1: Dobra, dalej. Już koniec.
2: Aha. Dalej, dobra. Co było?
1: Możesz wrócić potem. Potem potrawa.
0: Aha, dobra.
1: Potrawa.
0: Albo każdy ma powiedzieć jeszcze. A nie, dobra.
1: Nie, ale tak, żeby się nie ten... W sensie, nie chcę ci przeszkadzać. Zamykam mordę.
2: No...
1: Zespół? Potrawa, kolor?
2: Kolor no, niebieski, potrawa. Nudle.
1: O!
2: Zespół Norbelana.
1: Dobra, to teraz dobra. Ja.
0: No.
1: Namibia.
0: Mhm.
1: Nowy Jork.
0: No.
1: Co teraz, kolor?
0: No.
1: dobra, potrawa. Gnioki.
0: Gnioki.
1: Nie, dobra, nie. Zespół. Dobra, potrawa. Nasz, kurde, dobra, kolor niebieski powiem też. Potrawa.
2: No nie można. Tak.
0: Można powtórzyć, można? Tylko wtedy mniej punktów okay. dostajesz. Jak się ten sam. Bo to generalnie bez kartki trochę gorzej wypada, ale dobra.
1: Dobra, kolor i zespół. Nie, potrawa i zespół. Zespół to na przykład. Nie wiem, potrawa to.
0: Dawaj.
1: Kurde, zaraz umrę, a czekajcie. Ale mi głupio. Dobra, zespół. Mówię teraz. Netalika.
0: Dobrze.
1: Dobra, nie, no oddaję. Jestem cieniast. Teraz
0: dobra.
1: Ty.
0: Państwa. Nie mam teraz. Miasta, Nowa Wieś, kolor
1: Nałęczowski.
0: Nie wiem.
2: A Nowa Wieś to nie
1: parzysty.
0: Nowa Wieś to jest, jak to nie jest?
1: Miejscowość.
2: Nie, miejscowość, ale miasto.
1: A no tak.
0: O Jezu,
1: a dobrze, ale
0: Jezu,
1: dobra, już
0: dobra, no dobra, okej. Okay.
1: Żeby to nie. Dobra, nie, spoko, jest git.
0: Potrawa, naleśniki.
1: O Jezu.
0: Zespół, noże.
1: Yeah.
0: Czy nie mam kolora i państwa? Kolor to.
1: Weź kolora tam znajdź.
0: No właśnie tam.
1: Ja uwielbiam, jak tak Ferdek Kiepski tak mówił.
0: Państwo to niech będzie. Nowa Gwinea.
1: Nie ma, jest Papua Nowa Gwinea.
0: Kurde. Na N państwo.
1: Obok Belgii.
0: Obok Belgii?
1: No.
2: Takie bank państwo, jest. Co zmieniło nazwę.
1: Co?
2: No państwo na E, no bok Belgii, takie państwo, co się inaczej nazywa niż się kiedyś nazywało.
1: Niż w 39.
0: A, Niemcy, dobra. Jezu, tak.
2: A, nie, mi chodziło...
0: Trzecią rzecz.
1: Mi chodziło o Niderlandy.
0: No i też,
1: ale potem
0: a faktycznie oni są teraz w hitu. No. Jezu. Właśnie tak zastanawiam się, jak oni się teraz nazywają.
1: Dobra, no. Dawaj kolora.
0: No kolor nizinny.
1: Co?
0: Jest taki kolor.
1: No dobra, uznaj, ja nie wiem, ale jak? Nizinny?
0: Nizinny.
1: Nizinny?
0: No.
1: Czy niezimny?
0: Nizinny.
1: Nizinny. Nie, kolor... nie uznajemy, chociaż... No bo idziemy się różni od wyżynnego, albo od depresyjnego.
0: No bo wyżynny jest wyżej.
1: Wyżej w czym?
0: W hierarchii.
1: Czego?
0: Wartości, obowiązki, przyjemności.
1: A, no to chyba, że tak, no, no dobrze, uznajemy. Dobra. To następna literka? Teraz... Kto mówi stop? Ja mogę liczyć.
0: Dobra.
1: W sensie mogę...
0: To ja mogę mówić
1: dobra.
0: Stop.
1: Dobra, X, Y, Z.
0: Stop.
1: I.
0: I.
1: I.
0: Jezu, jak szybko. Nie, nie, to nie szybko.
2: To ja I. też zaczynam znowu?
1: No dawaj, dawaj. Czujesz się na siłach?
2: No, może być. Mm. Irlandia, Iława. Co dalej?
0: Kolor.
1: Kolor.
2: Indygo.
1: Danie.
2: Kurde.
0: I...
1: Ale bezmięsne musi być.
2: I kurczę.
0: W sumie.
2: No nie wiem, a zespół I hate myself because. I,
0: o, okay.
2: I jedzenie, kurczę, jedzenie, jakie no. może być.
1: Na ten, na święto dziękczynienia się daje.
2: A, indyk, indyk. Kodyk,
1: dobra.
0: Ajajaj.
1: A teraz ja. No. Miasto, a czy państwo Indie, miasto Irkuck. Co tam dalej jest? Kolor.
0: Tak.
1: I gebany. Nie, dobra, nieważne. Jedzenie. No ten, no przecież, że...
0: I getsy, no.
1: Nie.
0: I urczak.
1: Jak się nazywają te takie... a nie szparagi, dobra, nie czy to... Ikra.
0: O kurde, ikra. Dobra, no dobra. I zespół?
1: Zespół. Idols.
0: Okay.
1: I jeszcze co mam? Kolor. Nie wiem jaki kolor jest na I. Indywidualnie, no nie wiem. Nie, no dobra, nie będę się tam jęczał.
0: No dobra, no to państwa Islandia, miasto... nie wiem teraz. Kolor... tym bardziej nie wiem.
1: Kolor na I.
0: Potrawa.
1: Trawa na I, no.
0: Iguana. Iguana.
1: Taki no, sos ostry.
0: Tak, tak, dokładnie. Może mogą być igły, w sensie te...
1: Igły?
0: Od świerku.
1: A do jedzenia?
0: Świerk powinien być, w sensie świerk można jeść, ale w sumie nie.
1: Można jeść igły od świerka?
0: I, no chyba
1: stary,
0: tak, w sumie nie.
1: To w tym Legionowie to nieźle macie.
0: No, masz wyciąg z sosny. Co?
1: Ale to co innego.
0: To co, no okej. Okay. Zespół...
1: Z Michałem Wiśniewskim.
0: Ich troje. To prawda. Dobra, zostało mi
1: jedzenie
0: dużo.
1: Na I jest.
2: A wiecie, że Michał Wiśniewski tak, znowu... mandaryna do siebie
0: tak,
2: wróci.
0: Tak, tak, to prawda. Tak.
1: W końcu
0: Jezus
1: święta.
0: Maria.
1: Będą święta udane.
0: Dokładnie, w
1: dobra,
0: tym roku. Moje marzenie się spełniło, tak? Potrawa na I. Imbir? No to można imbir
1: no
0: jest.
1: Dobra,
0: no jest jedzenie. No jakby.
1: Ale to może kolor imbirowy.
0: No to o, to kolor bo imbirowy. To,
1: a jedzenie na I?
0: I... Nie wiem.
1: To jest też trudne, no. Nawet I.
0: Jedzenie na I. Nie mam bladego pojęcia.
1: No dobra, to co? I następna literka, czy jeszcze?
0: Ja myślę, że możemy wrócić do listów.
1: Do listów?
0: Da, wrócić do listów.
1: Tak?
0: Bo i tak teraz koniec.
1: Mhm. Ale no. Co to znaczy, że jeszcze jeden kawałek?
2: No, może się nas zaskoczy tak samo jak no. Poprzednie.
0: Bo zostały nam tak, został nam kawałek wjazd, został nam kawałek sam zostałem
1: wjazd.
0: I straszny wpływ.
1: O kurczę, ale
2: no
1: fajne.
2: To może wjazd, skoro zaraz robimy wjazd,
0: to jest też
2: wyjazd.
0: Radia, no, no to prawda. I wjazd to jest też pierwszy kawałek tego albumu.
2: A to wjazd nie leciał na początku samym?
0: Nie,
1: chyba nie.
0: Dolecz się leciało na początku.
1: Tak.
2: Okay.
0: Pierwszym kawałkiem było dolecz się, tak.
1: Dobra, to puszczamy wjazd.
0: Tak, dokładnie. Mama,

Do granic miasta zbliża się obcy pojazd. Rejestracja. Na szybach skrapla mu się brudna woda. Słońce nieskończenie wstaje kolejną godziną.

0: No i co? Myślę, że listy nam dzisiaj bardzo ładnie tutaj grały w tle do naszej aktywacji. Był już wjazd, my robimy wyjazd. Ja byłem
1: wyjazd
0: Jakub Truszkowski.
1: Wyjazd z Arką.
0: Wyjazd z Arką. Kurde.
1: Wyjazd z Arki.
0: Tak. To wypłynięcie.
2: Tak. Co? Nie gadaliśmy o Odysei dzisiaj, ale ja jeszcze nie widziałem.
0: Tak, ja też jeszcze nie widziałem.
2: Ja idę w niedzielę dopiero.
0: Ja nie wiem właśnie, kiedy pójdę.
3: A, zapomniałem w sumie, że jest.
2: Ludzie mówią, że jest strasznie głośne, a ja nie lubię tego w filmach Nolana, że one są strasznie głośne.
0: No, czegoś się trzeba spodziewać po tych filmach.
2: W zatyczkach tam, no jak na koncert tam się chodzi. Ale mieliśmy się żegnać, nie?
0: Tak, także ja się z wami żegnam, byłem Jakub Truszkowski, ze mną byli...
3: Aleksander Scholl, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: I Miki, cześć.
0: Pa, pa.
2: Pa, pa.

flashbacks.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

bliźniarzem jest samotność, która zjawia mi się w śnie, która stoi.

bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

Prosit.